0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, kaj spodnice povejo o vaši osebnosti?
2: Ja, vem, da si slabo brišem.
1: O osebnosti.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, kaj spodnice povejo o vaši osebnosti?
2: Ja, vem, da si slabo brišem.
1: O osebnosti.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, kaj spodnice povejo o vaši osebnosti?
2: Ja, vem, da si slabo brišem.
1: O osebnosti.